luna mohamese to bon nono mako usluelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele tazo rejare datom radare